0: wycieku danych pacjentów. Centrum Zdrowia zakupiło cyberkaretkę. Ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum Zdrowia.
1: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
0: Koszty cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak podkreślają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. Jest reakcja polskiego MSZ-u na rosyjskie ostrzeżenia wobec zagranicznych dyplomatów przebywających w Kijowie. Moskwa wydała wczoraj komunikat, w którym odradza obcokrajowcom i członkom misji dyplomatycznych pozostawanie na Ukrainie z powodu zapowiadanych systematycznych ataków na cele wojskowe w Kijowie i innych ukraińskich miastach. Polskie MSZ zapewnia, że nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu ambasady w Kijowie, a także, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę oraz, że próby zastraszania Europy i osłabienia wsparcia dla Ukrainy nie przyniosą rezultatu. Podobne oświadczenie wydała ambasadorka Unii Europejskiej na Ukrainie. Szczepan Twardoch został laureatem Nagrody Literackiej Nike za powieść Nul. To książka o wojnie na Ukrainie. Bohater powieści, noszący pseudonim Koń, jest polskim ochotnikiem walczącym na Ukrainie.
2: To nie jest powieść, która walczy o coś. To jest powieść napisana po to, żeby mówić prawdę, bo ja wierzę, że od tego jest literatura. Nie mówię tego dlatego, bym ja w tę sprawę nie wierzył, bo ja w tę sprawę bardzo wierzę dalej, znaczy wierzę w sprawę zwycięstwa Ukrainy.
0: Nagroda Literacka Nike została przyznana po raz 30, a została ogłoszona wczoraj wieczorem w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
3: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
4: No pogoda jaka jest, to każdy widzi, to znaczy ta widoczność jest lekko ograniczona przez te mgły, ale one w jeździe nie przeszkadzają, a jak ktoś ma zaćmę, to w ogóle nie musi się niczym przejmować, bo to dzień jak co dzień widzi dokładnie tak samo, tylko nie operujcie sobie, bo będziecie zaskoczeni. Lepiej wiosną, wtedy więcej kolorów. Wiem, o czym mówię. A dzisiaj zachmurzenie duże i umiarkowane, więcej słońca dopiero późnym popołudniem. Temperatura maksymalna 18 stopni, teraz 7, ciśnienie wysokie, wiatr też umiarkowany.
3: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: El Radio. El Radio.
4: No i bardzo proszę, poniedziałek, 5 października, od razu od pierwszego zdania można się wściec. Imieniny obchodzą Igor, Faustyna, Apolinary, Bartłomiej, Rajmund i Donat. I mimo tego, że mają imieniny, to i tak muszą iść dzisiaj do pracy. Bez względu na to, że jest poniedziałek i lepiej z domu nie wychodzić. Pamiętajcie, nie ślubujcie w poniedziałek. Znane przysłowie mówi, kto w poniedziałek ślubuje, ten szybko żałuje. Gdyby wam przyszło do głowy małżeństwo w poniedziałek, to w tym dniu ono ma przynieść pecha i szybki rozpad. Zresztą każdego innego dnia też nie warto ryzykować.
5: El Radio.
6: El Radio.
5: 90,8 FM. 90,8 FM.
7: Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta.

El Radio 98 FM. Ja wiem, nie mogliście się doczekać. Za chwileczkę wyruszamy na łódzkie ulice tylko po to, żeby policzyć autka. W zasadzie nie ma co liczyć, bo to jest nieskończona ilość samochodów. A do tego nieskończona ilość remontów i pewnie dzisiaj będą także nowe zaskoczenia. Dodam wam później o tym, że będziemy jeszcze budować ścieżki rowerowe, co też nam nie ułatwi życia.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: To sprawdźmy, co tam na łódzkich ulicach. Przecież dobrze wiecie, co tam jest. Tam jest o tej porze nieprzyjazne środowisko. Najlepiej omijać, a jeśli nie trzeba, to nie iść do pracy. Ulica Pojezierska na Bałutach to jeden z najbardziej krytycznych punktów na mapie miasta. Kto musi pokonać Pojezierską o tej porze dnia? Bardzo mu współczujemy. Łagiewnicka i ulica Lutomierska. Od końca września wprowadzono tu ruch jednokierunkowy. Na Łagiewnickiej od Zawiszy do Wojska Polskiego, na Lutomierskiej od Klonowej do Czarnkowskiej w stronę zachodniej. Zgadnijcie, jaki wyraz jest najczęściej używany przez mieszkańców, którzy muszą tam codziennie jeździć. Dodam, że na K. Ulica Kopernika. Także są utrudnienia, bo tu rusza remont odcinka od ulicy Gdańskiej do Wólczańskiej. No i będzie ciasno. Północna, mówiliśmy dzisiaj od rana, także będą kłopoty. Politechniki przy Wróblewskiego oraz Pabianicka przy placu Rejmonta. Trwają od sierpnia prace na skrzyżowaniach i torowiskach. No i tam, jak już ktoś pojedzie, to nie mam dla niego żadnego dobrego słowa pocieszenia. Trasa WZ zawsze korki włókniarzy, Aleja Jana Pawła II także. No i Śródmieście, Kościuszki, Zachodnia, Sienkiewicza, Narutowicza. Daj pan spokój.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Radio 98 FM. No jak się bawić, to na całego nie mam litości. Łódź rozpoczyna budowę kolejnych tras rowerowych. Nowy asfalt pojawi się m.in. przy miasteczku akademickim. Mowa o rozpoczętej budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Pomorskiej na odcinku od Lumumby do ulicy Konstytucyjnej. Obecnie w tym miejscu istnieje chodnik z płyt betonowych, a po zakończeniu robót pojawi się nawierzchnia asfaltowa. W Łodzi powstało dotąd 200 km dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej, a kolejne 20 km jest obecnie w realizacji. Inwestycja na Pomorskiej nie jest jedyną budową infrastruktury rowerowej, która rozpoczyna się w tym czasie. Będzie też droga dla pieszych i rowerów przy ulicy Paradnej od ulicy Żgowskiej do Matek Polskich. Dodatkowo w planach jest ulica Służbowa, czyli dojazd ze wschodu do stacji Łódź Widzew. Będzie to odcinek od samego dworca do ulicy Rokicińskiej. Wszystkie trzy inwestycje powinny zakończyć się do końca tego roku. Łączny koszt budowy trzech dróg rowerowych wynosi ponad 2 miliony złotych. No wyraźnie chcemy być drugą Holandią, ale przy tej ilości remontów to czekam na coffee shopy, bo inaczej to tego nie dźwignę.
1: El Radio. 98 FM.

0: A co wy jeszcze robicie w domach? Jest 7:30. Już powinniście być albo w pracy, albo przynajmniej w korkach do pracy. Zapraszam na serwis informacyjny i prognozę pogody. Proszę słuchać uważnie, bo warto wiedzieć.
1: El Radio, bliżej ciebie.
2: Kierowcy, dziś rano ostrożnie. Przez mgłę widzialność miejscami może spadać poniżej 200 metrów. Zwolnijcie i zachowajcie większy odstęp. A w Łodzi sporo zmian na drogach. Dziś zamknięte zostaje skrzyżowanie Pomorskie i Skilińskiego. Rusza remont torowiska. Objazdy wyznaczono przez Rewolucji, Sztyrlinga, Północną, Wschodnią i Jaracza. Zmieniają się również trasy komunikacji miejskiej. Drogowcy pracują także na Północnej, Piotrkowskiej, Mickiewicza i Broniewskiego. Na Broniewskiego w stronę Hojen obowiązuje jeden kierunek jazdy, a kierowcy muszą korzystać z objazdu. Ponad 4 kg marihuany przejęli łódzcy kryminalni w Zgierzu. Zatrzymali 38-latka, przy którym znaleźli m.in. słoiki z suszem oraz sprzęt do uprawy konopi, lampy LED, namioty GrowBox, filtry i wentylatory.
3: Podejrzany usłyszał prokuratorskie zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz ich uprawy i wytwarzania. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanego 3-miesięczny tymczasowy areszt.
2: Dodaje młodszy aspirant Mateusz Piliński. Dziś wieczorem reprezentacja Polski gra w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną. Biało-czerwoni zagrają bez Roberta Lewandowskiego, który musi pauzować za żółte kartki. Szansę na występ może dostać Karol Świderski z Widzewa Łódź. Po 3 meczach Polska ma 4 punkty i zajmuje 3. miejsce w grupie. Bośniacy są drudzy z 5 punktami.
1: El Radio dla sportu.
2: ŁKS Commerce.com rozpoczął sezon od porażki, ale był o krok od zwycięstwa. Łódzkie Wiewióry przegrały z deweloperem Rzeszów 2-3. Anna Obiała przyznała po meczu, że źle weszły w spotkanie.
4: Tak troszkę bez energii, może wystraszone. Kompletnie nie zagrałyśmy tego, co chciałyśmy, bo jak zaczęłyśmy grać swoją siatkówkę, to co naprawdę potrafimy i umiemy, to wynik się jednak odwrócił.
2: Z kolei wracająca na boisko Magdalena Jurczyk podkreśla, że to dopiero pierwszy mecz i przed zespołem jeszcze mnóstwo grania.
5: Chcemy się odegrać i mam nadzieję, że w kolejnych spotkaniach zdobędziemy te 3 punkty.
2: A już w piątek wielkie derby Łodzi. ŁKS zmierzy się z mistrzyniami Polski PGE Budowlanymi. Budowlane znakomicie rozpoczęły sezon. W Kaliszu pokonały MKS 3-0. Na parkiecie nie zatrzymuje się ŁKS Kulpak. Koszykarze wygrali 3. mecz z rzędu. Tym razem pokonali na wyjeździe Polonię Bytom 86-72. Koszykarki Widzewa tym razem bez punktów. Łodzianki przegrały w Warszawie z Polonią 69-80. Rugbyści Budowlanych pokonali mistrza Polski Pogoń Siedlce 22-21. Łodzianie odnieśli już 5. zwycięstwo z rzędu i pozostają niepokonani w tym sezonie. Budowlani są liderem Ekstraligi i na koniec przełamanie Grot SMS Łódź. Łodzianki wygrały na wyjeździe z Legią Ladies Warszawa 2-1 w 7. kolejce Orlen Ekstraligi Kobiet. To pierwsze zwycięstwo w tym sezonie.
1: El Radio na pogodę.
0: Jeśli ktoś wyskoczył rano z domu i ma tylko koszulkę z krótkim rękawkiem, to proponuję, żeby wrócił i się doubrał, bo dzisiaj temperatura maksymalna tylko 18 stopni, a rano chłód ogromny. W ciągu dnia będzie mało słońca, dopiero po południu będą większe przejaśnienia, ciśnienie ma być wysokie, wiatr umiarkowany. I tak ciśnienie nie pomoże, jak komuś chce się spać. Pamiętajcie, że jeśli pacniecie głową na klawiaturę, to odciśnięte na czole klawisze będą dowodem na waszą słabość.
1: El Radio. Warto wiedzieć. We'll be right back.

0: Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM. Mnóstwo ciekawych tematów mamy tu do poruszenia. Wygrzebałem taką informację, która pozwala mi mieć pewne obawy, jak idę do sklepu odzieżowego i pragnę sobie coś nowego kupić. Zaraz wy te obawy też będziecie mieć razem ze mną.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Wy tam stojąc w tych korkach musicie większą uwagę zwracać na nazwy ulic. Wtedy nie będę wam musiał mówić, gdzie stoicie. Żebyście tak jakąś orientację w terenie mieli, albo sobie jakąś mapę w domu wyjmijcie i zaplanujcie sobie tę korkową trasę, tak? Żebyście wiedzieli, jadę tą ulicą i tamtą ulicą i one tam zawsze są zakorkowane i nazywają się tak a tak. Piłsudskiego, Mickiewicza, Grzegorza Palki, Aleja Wojska Polskiego, Północna, o i tu będzie fajnie, Pabianicka, Lutomierska, Łagiewnicka i wy wiecie, gdzie stoicie i wtedy my w ogóle pomijamy ten punkt programu. I nikt się nie denerwuje, szczególnie ja szerokiej drogi.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Czasami wiosną albo jesienią trzeba zrobić porządki w szafie. Generalnie nie wszystko człowiek nosi, szczególnie jak przytyje i nadzieja na skuteczność diety też wreszcie się skończy. No i co zrobić ze stertą jeszcze dobrych ciuchów? Odzieży, której już nie nosimy, nie musimy wcale wyrzucać do kontenerów. Mieszkańcy Łodzi mogą oddawać używane ubrania i tekstylia w sklepach niektórych marek. Nie mogę reklamować, ale pewna marka odzieżowa prowadzi zbiórkę ubrań, a osoby korzystające z programu lojalnościowego mogą otrzymać w związku z tym dodatkowe punkty oraz voucher rabatowy. Jak informuje biuro prasowe, do zbiórki można przekazywać używaną odzież i tekstylia niezależnie od ich marki. Oddane rzeczy trafią do sortowania, a część tekstyliów jest przeznaczona, uwaga, do ponownej sprzedaży. Według danych przekazanych przez firmę za 2025 rok 63% zebranych tekstyliów zostało zaklasyfikowanych do odsprzedaży. I czegoś tu nie rozumiem. To teraz w sklepie markowym mogę kupić odzież używaną w cenie tej nowej? Co to za lipa i robienie w trąbę konsumenta?
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta. El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM. No i zobaczcie, niby poniedziałek, ale jednak szybko zlatuje już godzina 8. Nie obejrzymy się nawet, jak będziemy w drugą stronę stać w korkach. Zapraszam na serwis informacyjny i prognozę pogody, bo teraz, właśnie teraz warto wiedzieć.
3: Reklama.
4: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko zawki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
5: Niezwyciężeni. Są mecze, których nie wypada oglądać w telewizji. ŁKS Łódź kontra Ruch Chorzów. Niedziela, 11 października, godzina 14.30, Stadion Króla. Dwie duże piłkarskie marki i 90 minut emocji. Zobacz hit jesieni tam, gdzie smakuje najlepiej. Przyjdź na Stadion Króla. Bilety już dostępne na bilety.lkslots.pl.
6: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
3: Po reklamie.
7: Strażacy wciąż na pogorzelisku po pożarze hali w Słubicach. Groźna choroba w Rosji może chodzić o dżumę płucną. Biało-czerwoni zmierzą się dziś z Bośnią i Hercegowiną.
8: El Radio. Warto wiedzieć.
7: Dorota Wartecka. Przez całą noc ponad setka strażaków walczyła z gigantycznym pożarem hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Nikt nie został poszkodowany. W budynku składowano baterie i sprzęt AGD. Akcja jest bardzo trudna, bo runął dach hali, co utrudniało wejście do budynku. Strażacy cały czas pracują na pogorzelisku, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
9: Nie jest zupełnie ugaszony, trwa dogaszanie, zabezpieczanie, przelewanie wody jeszcze gdzieś w miejscach, gdzie ewentualnie mogłoby się rozpalić.
7: Nie było i nie ma zagrożenia dla okolicznych budynków, bo hala stała kilka kilometrów od zabudowań. Nie ma też zagrożenia skażenia powietrza. Oszuści podszywają się pod polskie koncerny paliwowe i kradną dane, ostrzega NASK. Nasilenie takich zgłoszeń ma związek z wprowadzeniem w życie programu CPN. O czym więcej Marcin Starzec.
10: Ceny paliw faktycznie spadły i najlepiej widać to chociażby na stacji w Skołyszynie na Podkarpaciu, gdzie wczoraj

0: sprawdzajcie na oficjalnej stronie koncernu paliwowego.
1: A maksymalne ceny paliw na dziś to 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 oraz 7 zł 88 groszy za litr oleju napędowego. Około południa poznamy maksymalne ceny paliw na jutro. Mieszkańcy Lubelszczyzny znów dostali alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. W przestrzeni powietrznej operowało polskie lotnictwo. Alert RCB został odwołany około 4 nad ranem. Biały Dom monitoruje podejrzenie groźnej choroby w Rosji. 28-letnia pracownica Instytutu Badającego Dżumę miała stłuc probówkę zawierającą patogen. Kobieta zmarła kilka dni później. Blisko 200 osób, które miało z nią kontakt, objęto nadzorem medycznym. Rosyjskie media informują o możliwym przypadku dżumy płucnej, ale tamtejsze służby sanitarne tego nie potwierdzają. Zapewniają, że osoby objęte obserwacją nie mają objawów, a wyniki ich testów są negatywne. Nasi piłkarze zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w meczu czwartej kolejki Ligi Narodów. Tymczasem Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów, bo będzie pauzował za żółte kartki.
2: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą do reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
1: Mówi pomocnik Sebastian Trzymański, a mecz dziś o 20:45.
3: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
4: A w sprawach pogodowych najważniejszą rzeczą jest informacja, że jest chłodno. Ale to jest jesień, to rano musi być chłodno. W ciągu dnia całkiem nieźle, bo maksymalnie 18 stopni, chociaż nie są to te temperatury, które były w weekend. Oj, będzie już inaczej. Zachmurzenie duże i umiarkowane. Trochę słońca będzie, ale po południu. Ciśnienie wysokie, wiatr umiarkowany. No i taka pogoda, bym powiedział, poniedziałkowa.
3: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: El Radio.
6: El Radio.
4: El Radio 98 FM. Poniedziałek, 5 października, Piotr Grogusz, dzień dobry. No i teraz niektórzy zadają sobie pytanie, z czego on się tak cieszy? W ogóle się nie cieszę, też cierpię w poniedziałek, tylko taką mam robotę, że muszę udawać. Imieniny obchodzą dzisiaj Igor, Faustyna, Apolinary, Bartłomiej, Rajmund i Donat. I oni też będą udawać, jak do nich przyjdziecie, że się cieszą. Pamiętajcie, żeby w poniedziałek nie wydawać pieniędzy. Ludowy przesąd mówi, że wydawanie gotówki w poniedziałek skutkuje jej brakiem przez cały nadchodzący tydzień. No tego byśmy nie chcieli.
5: El Radio.
6: El Radio.
5: 98 FM.
6: 98 FM.
7: Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. Floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta.
8: A

El Radio 98 FM, za chwilę wyruszamy na łódzkie drogi, a tam podobno jakaś panika, że mgły są, ale mgły są bardzo dobre, bo nie widać, ile samochodów jest przed nami. No to by mgły były codziennie.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: No dobrze, a skoro są mgły, to wyjeżdżamy na łódzkie drogi, żeby sobie jeszcze postać w korkach, bo to jeszcze bardziej poprawia nam w poniedziałek humor, prawda? Temperatura w okolicach 8 stopni, więc mam nadzieję, że ubraliście się odpowiednio i nie marzniecie w tych samochodzikach, stojąc po 15 minut i czekając na zielone. Konstantynowska już od Krzemienieckiej zapakowana, niciardiana, no to zawsze jest niciardiana, zapakowana do Piłsudskiego, a potem Bandurskiego, o, tu również zawsze duże, fajne korki, można podziwiać, zdjęcie zrobić na pamiątkę. Okolice Ronda Lotników, Narutowicza przy Kopcińskiego, Brzezińska przy Listopadowej też już mam informację, że zakorkowana. W sobotę widziałem się z dużą ilością osób przy okazji pewnego wydarzenia. Obiecałem, że pozdrowię. Pozdrawiam serdecznie was wszystkich i oby wam płynów w spryskiwaczach zabrakło.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: El Radio 98 FM, jest poniedziałek, to upchnę wszystkie złe wiadomości, żeby mieć to z głowy. Na Karolewie powstanie baza techniczna łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Jeszcze tego brakowało. Przewoźnik właśnie podpisał umowę na dzierżawę ponad 4-hektarowego terenu. Nowe zaplecze serwisowe łódzkiej kolei aglomeracyjnej będzie wyposażone we wszystkie systemy niezbędne do codziennego utrzymania pociągów. Między innymi tokarkę będą mieli, myjnie, zapadnia, czy suwnice. Urządzenie zainstalowane na zapleczu umożliwią sprawną obsługę i serwisowanie pojazdów oraz utrzymanie ich w czystości. Na terenie powstanie również rozbudowany układ torowy, drogi komunikacyjne, sieci, instalacje i niezbędna infrastruktura techniczna. No małe miasto! Po ukończeniu inwestycji ŁKA będzie miała do dyspozycji 2 obiekty serwisowe. No i fajowo! Jak kolej to kolej na kolejną budowę. I tak po kolei, bo to wyraźnie pociąg do budowania. Nie ma innych miast? Wszystko trzeba u nas? Nie możemy zostać wsią?
1: El Radio 98 FM. 98 FM.

0: Radio 98 FM. Jest godzina 8.30, jest poniedziałek, jest 5 października. Zapewne już wydaliście całą pensję, a do następnej jeszcze dużo czasu. Zapraszam na serwis informacyjny i prognozę pogody w jak najlepszym nastroju dziś.
1: El Radio, bliżej Ciebie.
2: Kierowcy, dziś sporo zmian na drogach w Łodzi i poza miastem. W samej Łodzi zamknięte zostaje skrzyżowanie Pomorskiej z Kilińskiego. Rusza remont torowiska, a kierowcy pojadą objazdami przez Rewolucji, Sterlinga, Północną, Wschodnią i Jaracza. Zmieniają się też trasy autobusów i tramwajów. Kolejny remont na Północnej. Drogowcy wchodzą na odcinek od Sterlinga do Wierzbowej. Zmienią się również trasy autobusów MPK, m.in. linii 87AB i N4AB. A jeśli wyjeżdżacie z Łodzi w region, uwaga na A1 między Kutnem Wschód a Piątkiem. Trwają prace drogowe, a w stronę Łodzi i Katowic kierowcy mają do dyspozycji jeden pas. Ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę, utrudnienia także między Sulejowem a Żarnowem. Na odcinku Budków-Żarnów układana jest nowa nawierzchnia. Prace prowadzone są w ciągu dnia, a ruch odbywa się wahadłowo. I jeszcze dobra wiadomość dla tych, którzy wybierają się na koncerty. Łódzka Kolej Aglomeracyjna uruchamia jesienią specjalne koncertowe pociągi. Pierwszy już w czwartek po koncercie Deep Purple w Atlas Arenie. Pociąg odjedzie z Łodzi Kaliskiej o 23.30 i przez Łódź Widzew Koluszki i Skierniewice dotrze do Warszawy Wschodniej 3 minuty po pierwszej. Kolejne takie połączenia pojadą 18 listopada po koncercie Placebo i 27 listopada po koncercie Pitbulla, a 11 października po roztańczonym narodowym EUKA zabierze pasażerów z Warszawy do Łodzi. Odjazd z Warszawy Wschodniej 13 minut po północy.
1: El Radio dla sportu.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Czas na czwarty i ostatni podczas tego zgrupowania mecz Polaków w Lidze Narodów. Po efektownym zwycięstwie 6-0 nad Rumunią, biało-czerwoni zagrają wieczorem w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną. Z lekką ulgą do meczu przystąpi selekcjoner Jan Urban.
4: Po meczu pogratulowałem zwycięstwa drużynie i podziękowałem za 2 dni spokoju. Tak na to patrzę. No nie, w sporcie jest jak jest. No na pewno chcielibyśmy wygrywać, chcielibyśmy wpuścić trochę świeżej krwi do tego zespołu. Wydaje mi się, że no, robimy to. Być może nie tak, jak niektórzy by oczekiwali, żeby tej młodzieży pokazało się nie wiadomo ile.
3: Polacy spodziewają się dziś trudnego meczu, mówi nasz bramkarz Marcin Bułka.
5: Graliśmy z nimi pierwszy mecz tydzień temu. Nie udało się wygrać po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony. Kilka niewykorzystanych sytuacji, a wynik mógł być inny. Wiadomo, że Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale szanse są takie same na boisku. O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
3: Mecze Polski z Bośnią o 20.45. Żużlowcy z Torunia obronili tytuł mistrzów Polski w rewanżowym meczu finałowym. Press znów wygrał ze Spartą, tym razem we Wrocławiu 46-44. Najwięcej punktów dla ekipy z Torunia, 11, wywalczył mistrz świata Robert Lambert. Brąz w sobotę zapewnił sobie Motor Lublin, pokonując Unię Leszną. Z kolei Stal Gorzów zapewniła sobie utrzymanie w Ekstralidze, wygrywając przed własną publicznością z PSŻ-tem Poznań 49-41. Belg Remco Evenepoel po raz pierwszy w karierze został mistrzem Europy w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego. Na finiszu w słoweńskim Senkur o milimetry wyprzedził w sprincie Włocha Giulio Ciccone. Jury ponad 2 minuty oglądało finiszowy sprint, by rozstrzygnąć, kto był pierwszy. Na najniższym stopniu podium stanął Włoch Christian Scaroni, który stracił do czołowej dwójki 59 sekund. Ruszyła koszykarska ekstraklasa. Mistrzowie Polski rozpoczęli sezon od zwycięstwa, ale po trudnym meczu w Słupsku Legia Warszawa wygrała z Czarnymi 79-76. Drugi zespół ze stolicy przesadnie się na inaugurację nie zmęczył. Dziki wygrały w Sopocie z Treflem 102-63.
1: El Radio na pogodę.
0: Jaka jest pogoda? Każdy widzi, jak tylko mu się oczy rozkleją. Są mgły, do tego jest chłodno, 8 stopni tylko, a maksymalnie dzisiaj będzie zaledwie 18. Zachmurzenie duże, jak spojrzycie w niebo i tam się przyjrzycie, to zobaczycie, że słońca nie ma. Ono podobno ma być, ale bardzo, bardzo późnym popołudniem, w zasadzie przed wieczorem, a to się już prawie nie liczy. Ciśnienie jest wysokie, wiatr jest umiarkowany, no i w tych mgłach zachowajcie ostrożność.
1: El Radio. Warto wiedzieć.

Hel Radio 98 FM. Hej, wiecie, co to jest wieczność? Podobno łodzianie najlepiej wiedzą, co to jest wieczność. Ona jest wtedy, kiedy na twojej ulicy zacznie się remont. To ja zaraz o tym i o

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Zróbmy to szybko, to cierpienie będzie krótsze. Przybyszewskiego przejedza Śmigłego, ciągle jeszcze stoimy dłużej. Z każdej strony Obywatelska, odcinek od Jana Pawła do Politechniki. Jak codziennie stoimy w Uchniarzy, estakada przy dworcu Kaliskim. Tam dłużej i wolniej, bo jedziemy tylko jedną nitką, bo remont. Kopcińskiego od Jaracza do Narutowicza także są korki szerokiej drogi. No i żebyście jak najszybciej znaleźli się w pracy i nie musieli się już męczyć na tych drogach. No i sprawdźcie, czy dzieci macie z tyłu na siedzeniu i wieziecie je do szkoły, czy też schowaliście do bagażnika i zapomnieliście. No nie można tak.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Radio. El Radio.
1: El Radio 98 FM. Wpadł mi w ręce ekspresiak i już mi ciśnienie podskoczyło od razu. Tunel średnicowy pod Łodzią powinien zostać ukończony do 2031 roku, czyli uwaga, 10 lat później niż zakładały pierwotne plany. Dobra wiadomość dla mieszkańców Łodzi jest taka, że jeszcze w tym roku Polskie Linie Kolejowe otworzą jezdnię nad budowaną stacją Łódź Śródmieście. No łaskę robią. Do końca roku powinny zostać wzmocnione stropy i zbudowana jezdnia nad wykopem stacji Łódź Śródmieście, żeby umożliwić przejazd dla samochodów. Geniusze! W przyszłym roku PLK planują wyłonić wykonawcę odpowiedzialnego za wyposażenie wydrążonych tuneli. Chodzi o 4 tunele jednotorowe i 1 dwutorowy na odcinku od stacji Koziny do Łodzi Fabrycznej, czyli łącznie ponad 7 km torów. W ramach zadania powstaną także tory, sieć trakcyjna oraz systemy bezpieczeństwa. A nowy wykonawca będzie również odpowiedzialny za wyposażenie podziemnych przystanków Koziny, Śródmieście i Polesie oraz budowę infrastruktury towarzyszącej na powierzchni. Realny termin zakończenia całej inwestycji to 2031 rok. Czy jeszcze ktoś w to wierzy? Gdybym ja tak sprzątał, jak oni budują, to moja żona by tam w tym tunelu porządek zrobiła.
0: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta.
1: Radio 90 i 8 FM. Jest godzina 9. Jak to sprawdzić? To jest tyle, ile palców u waszych rąk minus 1. Schowajcie sobie któryś paluszek i teraz policzcie. Macie 9? To jest ta godzina. Zapraszam na serwis informacyjny i prognozę pogody.
0: Reklama. Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od dworca fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. floraloc.pl.
2: Są mecze, których nie wypada oglądać w telewizji. ŁKS Łódź kontra Ruch Chorzów. Niedziela, 11 października, godzina 14.30, Stadion Króla. Dwie duże piłkarskie marki i 90 minut emocji. Zobacz hit jesieni tam, gdzie smakuje najlepiej. Przyjdź na Stadion Króla. Bilety już dostępne na bilety.lkslots.pl.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
4: Po reklamie.
5: Iga Świątek pokonała chorwacką tenisistkę w turnieju w Pekinie. Resort obrony pracuje nad ustawą o gotowości obronnej państwa. Lekcje zawieszone w kilkuset francuskich szkołach to w związku z protestami licealistów.
6: El Radio. Warto wiedzieć.
5: Dorota Wartycka. To szczęśliwy poniedziałkowy poranek dla naszej tenisistki Iga Świątek w czwartej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Wygrała dziś rano trudne starcie z chorwacką tenisistką Doną Vekić 6-4, 6-7, 2-5. Świątek w drugim secie przegrywała, ale zdołała to odwrócić, a spotkanie trwało 2 godziny i 40 minut. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają uporządkować system kierowania obroną i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją, to sprawdza Maciej Kluczka.
7: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
8: Rosja eskaluje napięcie i w związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
9: Każde usprawnienie wojska i kwestie związane z bezpieczeństwem będziemy popierać, każde takie racjonalne.
7: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym

0: nauka bardzo się w tym czasie zmieniła.
1: Badania prowadzone przez współczesnych naukowców są trudne, mówiąc krótko. No, nauka współczesna jest bardzo wyspecjalizowana, bardzo wąska i trudna.
0: W tym roku nobliści otrzymają nagrodę rekordowej wysokości. W każdej z 6 dziedzin wypłacona zostanie równowartość ponad 1 000 000 euro.
2: El Radio.
3: El Radio.
4: Tu El Radio, już po 11 jesteśmy. Witek Lazar, witam i zapraszam na kolejną odsłonę naszej codziennej podróży dookoła.

0: Kasia Kowalska w El Radio. A my zaglądamy jak zwykle po godzinie 11 na początek tej godziny do kalendarza świąt typowych i nietypowych. Dziś 5 dzień października. Portugalia ma święto Republiki, Vanuatu święto Konstytucji. Mamy także Światowy Dzień Nauczyciela i Światowy Dzień Mieszkalnictwa. No i do tego świętowania wrócimy jeszcze w dzisiejszym programie. I to nawet już za chwilę.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Lost Frequencies i Mary Frost za nami w El Radio. Dookoła południa, proszę Państwa, dziś Światowy Dzień Mieszkalnictwa albo Światowy Dzień Habitatu. O co tutaj chodzi? No, jako że Homo sapiens stanowią wyjątkowo liczną i ceniącą wygodę grupę, wymyślili sobie miasta. Mieszka w nich ponad połowa ludzkości. Święto ma na celu promowanie rozwoju obszarów miejskich tak, by zapewniały komfortowe życie. A które miasta na świecie są największe i tym samym najbardziej niewygodne? Wszystko zależy od tego, jak zdefiniujemy miasto i jego obszar, ale 33,2 miliona mieszkańców liczy Delhi w Indiach. Stolica Indonezji, Dżakarta, jest domem dla 33,8 miliona osób. Szacunki wskazują, że największym miastem świata można uznać Tokio. Jego populację oszacowano na 37,7 miliona osób. No to tyle ludności, co Polska. Jak sobie to wyobrazimy, to aż się chce wyjechać w Bieszczady.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: grupa Laid Back sprzed lat w L Radio. Dookoła południa, słuchajcie, każdy z nas ma jakieś swoje ulubione strony w internecie, na które regularnie zagląda, spodziewając się określonych treści. Ja na przykład obserwuję taką grupę na Facebooku dla osób chcących coś sprzedać, kupić z kręgu aparatury audio. Wiecie, kolumny, odtwarzacze, wzmacniacze. No i tu nagle pośród tego wszystkiego pojawia się ogłoszenie: sprzedam Mercedesa. Rocznik taki a taki, silnik taki a taki, skrzynia taka a taka, no i po czym następuje długa lista wyposażenia samochodu i na jej końcu jedno zdanie. Zarąbiste audio.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Tom Greenan w L Radio. Przed południem już jesteśmy. Mam nadzieję, że o tej porze to już wszyscy obudzeni. No bo ileż można? No już prawie południe na zegarach. No można. Wszystko zależy od tego, o której położyli się Państwo spać. Najnowsze badania brytyjskich naukowców wskazują na istotny związek między godziną zasypiania a zdrowiem serca. Osoby, które regularnie kładą się spać bardzo późno, czyli na przykład po drugiej w nocy, są nawet o 16% bardziej narażone na poważne incydenty sercowo-naczyniowe. Czyli wniosek z tego jest taki, że jak już jest druga w nocy, to już się nie kładziemy. Połóżcie się tak po drugiej po południu, po 14:00, jak skończę program. Wtedy wcześniej wstaniecie, tak koło 22:00 mniej więcej. Nikt nie powie, że chodzicie późno spać.
1: L Radio. L Radio. 98 FM. 98 FM.

0: El Radio. El Radio.
1: Powoli, powoli zbliżamy się już do 12. Za chwilę w samo południe najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
0: Reklama. Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. Floraloc.pl.
2: Są mecze, których nie wypada oglądać w telewizji. ŁKS Łódź kontra Ruch Chorzów. Niedziela, 11 października, godzina 14.30, Stadion Króla. Dwie duże piłkarskie marki i 90 minut emocji. Zobacz hit jesieni tam, gdzie smakuje najlepiej. Przyjdź na Stadion Króla. Bilety już dostępne na bilety.lkslots.pl.
0: Po reklamie.
3: Łódzka Kolej Aglomeracyjna odwiezie fanów po koncertach w Łodzi i Warszawie. Bezpłatna komunikacja 1 listopada. Ponad 2,5 godziny na korcie. Iga Świątek gra dalej w turnieju w Pekinie.
4: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
3: Przemysław Nazę, zapraszam. Fani koncertów będą mogli ponownie wrócić z imprez muzycznych w Łodzi i w Warszawie specjalnymi pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, mówi rzeczniczka przewoźnika Martyna Skalska.
5: 8 października pierwszy jesienny pociąg ŁKA koncertowy zabierze na pokład fanów zespołu Deep Purple, który tego dnia wystąpi w Atlas Arenie. Odjazd ze stacji Łódź Kaliska zaplanowano na 23.30, tak by uczestnicy koncertu na spokojnie mogli wyjść z wydarzenia i dostać się na peron.
3: Pociąg pojedzie przez Łódź Widzew, Bedoń, Koluszki, Rogów, Skierniewice i dotrze do Warszawy Wschodniej o 1.03. Kolejne nocne połączenia w stronę Warszawy zaplanowano 18 listopada po koncercie Placebo oraz 27 listopada po występie Pitbulla.
5: Z kolei kilka minut po północy 11 października ŁKA koncertowy zabierze podróżnych, którzy wybiorą wieczór w stolicy. Bezpiecznie i komfortowo do domu będą mogli wrócić uczestnicy jubileuszowego wydarzenia Roztańczony Narodowy na PGE Narodowym.
3: ŁKA odjedzie z Warszawy Wschodniej 13 minut po północy. Po drodze zatrzyma się m.in. w Łowiczu, głównie Strykowie i Zgierzu. Na Łódź Kaliską dotrze o 2.04, a na Łódź Widzew o 2.23. W dniu 1 listopada w Łodzi będzie można bezpłatnie korzystać z tramwajów i autobusów komunikacji miejskiej. Dzięki temu każdy łodzianin będzie mógł wybrać się w odwiedziny na groby bliskich bez obaw o miejsce parkingowe. Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji będzie obowiązywać przez cały dzień 1 listopada na terenie całego miasta, a także na tych liniach, które wyjeżdżają poza granicę Łodzi. Dzięki temu bezpłatnie dojedziemy także na cmentarze położone poza miastem, między innymi w Gatce Starej czy Żgowie. Jeszcze tej jesieni na ulicy Pomorskiej od Lumumby do Konstytucyjnej pojawi się nowa droga rowerowa. To odcinek dobrze znany studentom, ułatwia przejazd rowerem od Lumumbowa na kampus Uniwersytetu Łódzkiego i dalej przez Jaracza w kierunku centrum. Rowerowe nowości pojawią się także na Starych Chojnach oraz Wschodnim Widzewie. Wygodne drogi dla rowerzystów powstaną na Paradnej tuż obok Stawów Jana, od Żgowskiej w kierunku Matek Polskich oraz na Służbowej od Dworca Łódź Widzew w kierunku Augustów. Iga Świątek była o 2 piłki od pożegnania się z turniejem w Pekinie, ale awansowała do 1/8 finału przedostatniego tysięcznika w tym sezonie. Mecz trwał aż 2 godziny i 40 minut. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: Iga Świątek dość niespodziewanie napotkała na spory opór ze strony dużo niżej notowanej Donny Weki. Czy Chorwatka świetnie serwowała, nie dała się ani razu przełamać się w pierwszym secie i wygrała go 6-4. W drugim grała momentami jeszcze lepiej. Prowadziła już 5-2 i wydawało się, że zaraz będzie po meczu. Ale Świątek w końcu ją przełamała. Przy wyniku 4-5 Wekicz prowadziła 3-0 i 2 piłki dzieliły ją od wygranej, ale Polka przełamała ją wtedy po raz drugi. Chorwatka

0: klasyka Survivor w El Radio. My po 13:00, jak zwykle na początek tej godziny naszego spotkania, sięgamy znów po kalendarz świąt typowych i nietypowych. Dziś 5 października, mamy tam Światowy Dzień Nauczyciela. To wymaga kilku słów wyjaśnienia, bo w Polsce nauczyciele świętują 14 października, w Dzień Edukacji Narodowej. Jest to święto, dzień wolny od zajęć lekcyjnych. Światowy Dzień Nauczyciela, przypadający dziś, 5 października, u nas jest znacznie mniej znany. Dwa święta, dwie daty. 5 października świat mówi o wsparciu dla nauczycieli. 14 polskie szkoły świętują rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. Tak więc proszę się wstrzymać z bombonierkami i kwiatkami jeszcze przez 9 dni.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Lavinia i Ellie Oaks już za nami w El Radio. Dookoła południa pora obiadowa nam się zbliża. Macie ochotę na sałatkę? Serwis kulinarny Taste Atlas. Nie raz już powoływaliśmy się na tę agencję. Opublikował ranking 100 najgorszych sałatek świata. Zestawienie powstało na bazie ocen tysięcy użytkowników z całego świata. Głosy zostały dokładnie zweryfikowane. Warto podkreślić, że oceny są subiektywne. To, co jednym nie smakuje, inni mogą uwielbiać. Celem rankingu jest nie tylko wskazanie najbardziej kontrowersyjnych smaków, ale także promowanie lokalnych tradycji kulinarnych i budzenie ciekawości wobec nieznanych dań. No więc ta najgorsza sałatka to aginares. Pochodzi z Krety w Grecji. Sałatka z młodych karczochów z cytryną, oliwą i koprem. Spróbowalibyście? Dalej są coraz lepsze rzeczy, w tym 7 polskich sałatek. O nich opowiem wam za chwilę.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Santana i Rob Thomas i 100 najgorszych sałatek świata według serwisu kulinarnego Taste Atlas. Wśród nich 7 polskich. Zajęły miejsca od 13 do 92. No i na pewno jesteście ciekawi, bo niektóre to mogą być wasze ulubione. No więc tak, szałot, śląska wersja sałatki jarzynowej, popularna sałatka z kukurydzy, majonezu i często szynki lub też i sera, sałatka z boczkiem, warzywami i sosem majonezowym, sałatka z buraków na zimno, z cebulą, czasem z dodatkiem jabłka, sałatka wiosenna, czyli mieszanka sezonowych warzyw, najczęściej z rzodkiewką, ogórkiem, szczypiorkiem i śmietaną lub jogurtem, no i ćwikła z chrzanem. No i jeszcze klasyczna sałatka warzywna, taka świąteczna, wiecie. Każda z tych propozycji to oczywisty dowód, jak bardzo się na świecie na jedzeniu nie znają.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Natalia Nykiel w El Radio. Już prawie na zakończenie, bo 14 coraz bliżej. Kącik imienia Paulo Coelho. Bawi, uczy, daje do myślenia. Polski internet pełen jest przeróżnych mądrości, mniej lub bardziej złotych myśli. No i codziennie powstają nowe. A oto dowód, oto jedna z nich. Bycie mamą jest jak wyskoczenie z samolotu z grupą ludzi, którzy nie potrafią otworzyć spadochronów. Więc latasz od jednego do drugiego i otwierasz je za nich. Potem sama walisz o ziemię, potem wstajesz i robisz obiad. Smacznego.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: El Radio. El Radio.
1: 14 już tuż, tuż. Za chwilę u nas najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Po 14 Tomek Miara. A ja, Witek Lazar, dziękuję bardzo. Do jutra. To była audycja Dookoła Południa.
0: Reklama.
2: Są mecze, których nie wypada oglądać w telewizji.

0: ŁKS Łódź kontra Ruch Chorzów. Niedziela 11 października, godzina 14.30, Stadion Króla. Dwie duże piłkarskie marki i 90 minut emocji. Zobacz hit jesieni tam, gdzie smakuje najlepiej. Przyjdź na Stadion Króla. Bilety już dostępne na bilety.lkslots.pl.
1: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
2: Po reklamie.
3: Podziemna katedra na Stokach dostępna dla zwiedzających, unikatowe zbiorniki wodne, nowe miejsce dla młodych pacjentów w Piotrkowie, wsparcie od Igi Świątek. Są pierwsze nagrody Nobla w tym roku, Amerykanin i dwaj Niemcy.
0: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Przemysław Nazę, zapraszam. Rozpoczęło się zwiedzanie unikatowych zbiorników wody pitnej na Stokach w Łodzi. Zbiorniki na początku XX wieku zaprojektował angielski inżynier William Lindley jako element nowoczesnego systemu wodociągowego. Mają one bardzo ciekawą konstrukcję, bo składają się z 81 kolumn, 100 kopu i ponad 200 ceglanych łuków. Wnętrze wygląda jak średniowieczna podziemna katedra. Konstrukcja została zaprojektowana tak, by wytrzymać ciśnienie 60 tysięcy ton wody. Udostępnienie podziemnej katedry jest możliwe wyłącznie w trakcie okresowego upróżniania zbiorników na potrzeby przeglądów i prac technicznych. Do końca października do wnętrza będzie mogło zajrzeć w sumie ponad 6 tysięcy osób. Zwiedzanie w grupach trwa do 60 minut. Trzeba być do niego odpowiednio przygotowanym. We wnętrzu przez cały rok panuje temperatura około 10 stopni Celsjusza, dlatego konieczne są ciepłe ubrania i buty z antypoślizgową podeszwą. W szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim trwa remont pomieszczeń, w których powstanie poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Będzie to nowe miejsce pomocy dla najmłodszych pacjentów. Do tej pory w placówce działała tylko poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych. Nowa poradnia powstaje dzięki finansowemu wsparciu najlepszej polskiej tenisistki Igi Świątek.
4: W tym roku wesprzemy utworzenie poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w samodzielnym szpitalu wojewódzkim imienia Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.
3: Tenisistka przekazała na stworzenie poradni 200 tysięcy złotych. Dzięki tym pieniądzom można przygotować miejsce, w którym dzieci i nastolatkowie dostaną pomoc, gdy przeżywają trudny czas, nie radzą sobie z problemami albo po prostu potrzebują rozmowy ze specjalistą. Iga Świątek od kilku lat angażuje się w działania związane ze zdrowiem psychicznym. Wspiera miejsca i organizacje, które pomagają osobom w kryzysie. W 2021 roku przekazała 100 tysięcy złotych łódzkiej fundacji Słonie na Balkonie, która pomaga dzieciom po traumatycznych doświadczeniach. Znamy tegorocznych laureatów Nobla z dziedziny medycyny i fizjologii. To trzech naukowców: amerykański neurobiolog i psychiatra Karl Dieseroth, niemiecki biofizyk Peter Hegemann i niemiecki fizjolog Georg Nagel.
5: Chcę ogłosić światu, że Nagrodę Nobla za 2026 rok w dziedzinie medycyny otrzymują Karl Dieseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel za przełomowe odkrycie kanałów jonowych sterowanych światłem i rozwój optogenetyki.
3: Ogłosił szwedzki Instytut Karolinska. Naukowcy zostali docenieni za odegranie kluczowej roli w rozwoju optogenetyki. Chodzi o opracowanie rewolucyjnej metody pozwalającej kontrolować aktywność komórek nerwowych za pomocą światła. W praktyce osiągnięcia noblistów mogą doprowadzić do skutecznego leczenia, m.in. widzenia i różnych schorzeń neurologicznych, jak choćby Parkinsona, za pomocą głębokiej stymulacji mózgu.
1: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.
2: El Radio poleca.
6: W Teatrze Pinokio trwa właśnie festiwal Splot. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży. Do 11 października blisko 60 wydarzeń, spektakle i artyści z Polski oraz między innymi Hiszpanii, Francji, Niemiec i Turcji. O 17 w Muzeum Kinematografii inauguracja Akademii Polskiego Filmu. W programie Historia kina w Popielawach Jana Jakuba Kolskiego i Pruska kultura Mojżesza Towbina, a po seansach spotkanie z Janem Jakubem Kolskim. W wytwórni o 19 koncert Wajda Kilar Śląsk, czyli muzyka Wojciecha Kilara związana z filmami Andrzeja Wajdy w wykonaniu zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. A jutro Kino Kinematograf świętuje 20-lecie. O 16 klasyka, Windą na szafę.

0: Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.
1: El Radio.
2: El Radio.
3: Zaczynamy nowy tydzień pełen możliwości i wyzwań, na który zaprasza Was serdecznie Tomek Miara. Przed nami całe popołudnie z El Radio.

0: WL Radio. Wczoraj tak w okolicach 18.30 służby interweniowały na terenie dawnej jednostki wojskowej przy Jana Pawła w Łowiczu. Zgłoszenie dotyczyło osoby, która wspięła się na szczyt nieczynnej wieży, a po przybyciu służb, co się okazało? No, że samodzielnie i bezpiecznie zeszła na ziemię, a osobą, która znajdowała się na wieży, był pracownik techniczny, który prowadził prace serwisowe. Był wyposażony w odpowiedni sprzęt asekuracyjny. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako alarm fałszywy w dobrej wieży. Uff, bo już o pana Jerzego się martwiłem.
1: Leży, wieży na wieży i nie wierzy, że leży na wieży.
2: El Radio.
3: El Radio.
2: 90 i 8 FM.

0: RTVL Radio. Czy wiecie, że z żadnym innym polskim klubem ŁKS nie spotykał się w ligowych potyczkach tak często? W tych meczach padło już blisko 200 goli dla ŁKS-iaków. W najbliższą niedzielę ŁKS zagra u siebie z Ruchem Chorzów. A jeżeli chcielibyście na tym meczu być, to uwaga, uwaga, dzisiaj będzie można zdobyć bilety na to spotkanie, ale to w odpowiednim czasie, po prostu bądźcie z L-Radiem.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: RTVL Radio. Uwaga, w związku z pracami remontowymi od dzisiaj kierowcy podróżujący przez województwo łódzkie autostradą A1 w kierunku Łodzi i Katowic oraz drogą krajową numer 74 muszą spodziewać się utrudnień w ruchu na autostradzie A1 między węzłami Kutno Wschód a Piątek. Roboty trwają i potrwają do piątku. Węzeł Piątek, roboty do piątku, ma to sens.
1: El Radio 90 i 8 FM 90 i 8 FM.

0: Dzisiaj mamy 5 października, no to sprawdźmy, co dzisiaj przynosi nam kalendarz muzyczny, a ten podpowiada, że dzisiaj swoje 47 urodziny świętuje Piotr Cugowski, znany wokalista słynnego ojca, między innymi współpracował w zespole Bracia czy Cugowscy, a od jakiegoś czasu dość prężnie rozwija swoją karierę solową.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Jest już prawie godzina 15, słuchacie El Radia. Za chwilę czas na serwis.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Są mecze, których nie wypada oglądać w telewizji. ŁKS Łódź kontra Ruch Chorzów. Niedziela, 11 października, godzina 14:30, Stadion Króla. Dwie duże piłkarskie marki i 90 minut emocji. Zobacz hit jesieni tam, gdzie smakuje najlepiej. Przyjdź na Stadion Króla.

0: bilety już dostępne na bilety.lkslots.pl.
1: Po reklamie.
2: Wyciek danych z portalu wakacje.pl. Uwaga na płatności i rezerwacje wyjazdów. Wieczorem utrudnienia związane z uroczystościami kościelnymi przy Placu Niepodległości. Czy napastnik łódzkiego Widzewa zastąpi w pierwszej jedenastce Roberta Lewandowskiego?
0: L Radio. Warto wiedzieć.
2: Przemysław Nazę, zapraszam. Eksperci cyberbezpieczeństwa mają ustalić, w jaki dokładnie sposób doszło do wycieku danych z portalu wakacje.pl. Hakerzy zyskali dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Wśród wykradzionych danych są prawdopodobnie adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
3: Chodzi o dane przekazywane w korespondencji związanej z rezerwacjami. Wszystkie te osoby otrzymały od nas indywidualną informację. Pozyskane dane nie pozwalają na zalogowanie się do panelu klienta. Incydent nie dotyczył systemów płatności wakacje.pl.
2: Serwis apeluje jednak do klientów o zachowanie czujności, zwłaszcza jeśli dostaniemy wiadomość z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Portal zalecił też klientom zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel lub na rządowej stronie gov.pl. Dzisiaj wieczorem w Łodzi odbędą się uroczystości odpustowe ku czci świętej Faustyny. Rozpoczną się o 18 w kościele przy Placu Niepodległości. Po mszy procesja z relikwiami patronki Łodzi przejdzie Piotrkowską do Bazyliki Archikatedralnej. Od godziny 18.45 do 20.00 zmienią się trasy tramwajów linii 2, 3, 6, 7 i 11. Linie 2, 3 i 6 przejadą przez przystanek Piotrkowska Centrum, a następnie Piłsudskiego do Kilińskiego. Linia 7 pojedzie dalej w kierunku Śmigłego Rydza. Z kolei tramwaj linii 11 z zachodniej skręci w Legionów, a następnie przez Gdańską i Kopernika dojedzie do Politechniki i Pabianickiej. Zmiany będą obowiązywać tylko na czas przejścia procesji. Robert Lewandowski pauzuje, a w jego miejsce może pojawić się napastnik Widzewa Łódź Karol Świderski. Reprezentacja Polski dzisiaj wieczorem gra w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną w czwartej kolejce Ligi Narodów. Początek o 20.45. Lewandowski musi pauzować za żółte kartki. W piątek przeciwko Rumunii kapitan kadry zdobył hat-tricka, a teraz jego miejsce w ataku ma zająć Mateusz Żukowski. Świderski pozostaje jednak jednym z kandydatów do gry i może pojawić się na boisku. Dla kibiców Widzewa to szczególnie ważny mecz. Karol Świderski jest obecnie zawodnikiem łódzkiego klubu i znalazł się w kadrze Jana Urbana na październikowe spotkania Ligi Narodów. Polacy mają dzisiaj coś do udowodnienia. Po trzech kolejkach Szwecja ma 7 punktów, Bośnia 5, a Polska 4. Zwycięstwo w Zenicy pozwoli biało-czerwonym wyprzedzić Bośniaków i awansować na drugie miejsce w grupie. Bośniacy również zagrają bez swojej wielkiej gwiazdy Edina Dzeko, który w minionym meczu ze Szwedami pożegnał się z reprezentacją.
4: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: Nowy tydzień zaczynamy z całkiem przyjemną aurą. W Łodzi dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i tak w okolicach 19 stopni. W nocy temperatura spadnie do 9, a jutro pogodowa powtórka z dziś, czyli około 20 i też zachmurzenie umiarkowane.
4: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
6: El Radio.
5: Tu Tomek Miara, dzień dobry, zapraszam na kolejną godzinę popołudnia z El Radiem. Na razie tylko zasugeruję, że jeżeli chcielibyście w niedzielę pójść na mecz ŁKS-u, to będzie konkurs, w którym bilety na to spotkanie będzie można zdobyć właśnie w tej godzinie. Na razie nic więcej nie powiem.

El Radio. Uwaga, uwaga kibice, w tym tygodniu w El Radio mamy dla Was bilety na piłkarski hit w Łodzi. Już w najbliższą niedzielę ŁKS podejmie u siebie Ruch Chorzów. Początek tego meczu o 14.30. Jeżeli chcielibyście zdobyć bilety na to spotkanie, zostańcie z El Radiem, za chwilę będę miał dla Was konkurs.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Pierwsze popołudniowe informacje dla zmotoryzowanych zaczynamy, no rzecz jasna, od rejonu Ronda Lotników i Pabianickiej. Tutaj sporo samochodów już. Na Mickiewicza coraz większy tłok, Aleja Włókniarzy zaczyna być coraz większym problemem. Rondo Solidarności właściwie z każdej strony oznacza już wolniejszą jazdę. Podobna sytuacja jest na Śmigłego Rydza. Wojska Polskiego, uwaga, tam doszło do stłuczki. Prosimy Was o ostrożną jazdę.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Tu L-Radio. Jak już chwilę temu wspomniałem, w niedzielę ŁKS zagra z Ruchem Chorzów. Gdybyście mieli ochotę wybrać się na ten mecz, to uwaga, w naszym konkursie są bilety na to spotkanie. Ale żeby je zdobyć, trzeba będzie wykazać się wiedzą o ŁKS-ie. Mało tego, pytania konkursowe przygotowali dla Was sami piłkarze ŁKS-u. Posłuchajcie.
1: Cześć, z tej strony Kacper Prusiński. Chcesz wygrać podwójne zaproszenie na niedzielny mecz ŁKS-u z Ruchem Chorzów? Weź udział w konkursie L-Radia i odpowiedz na pytanie. ŁKS jest najstarszym czy najmłodszym klubem sportowym w Łodzi? Odpowiedź wyślij na maila konkurs@lradio.pl.
0: No to uwaga, konkurs jest błyskawiczny. Czas start.
2: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

Słuchacie El Radia. Od dzisiaj zamknięte jest skrzyżowanie Pomorskie i Skilińskiego, co oczywiście skutkuje bardzo wieloma zmianami, również w komunikacji miejskiej, o czym opowiem Wam więcej za kilka chwil.

0: Słuchacie El Radia. Od dzisiaj całkowicie zamknięte jest skrzyżowanie Pomorskie i Skilińskiego. Torowcy rozpoczynają kompleksowy remont torowiska. W czasie prac przejazd przez skrzyżowanie nie będzie możliwy. Zmienią się też trasy linii 15, 17, 19 i 45, a połączenie z kampusem Uniwersytetu Łódzkiego i dalszą częścią Pomorskiej mają zastąpić przede wszystkim autobusy numer 59 i 86. No i kierowcy również będą musieli omijać to skrzyżowanie. Objazdy poprowadzono ulicami Rewolucji 1905, Sterlinga, Północną, Wschodnią oraz Jaracza.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Okolice Ronda Lotników, a później Pabianicka. Tu na pewno w tym rejonie musicie liczyć się z tym, że jedziemy wolno na Mickiewicza coraz tłoczniej, ale ja włókniarzy tu też sporo aut na Limanowskiego już trzeba będzie ustawiać się w szeregu. Na Kopcińskiego sytuacja nie wygląda lepiej, podobnie dalej na Rondzie Solidarności. Śmigłego Rydza też musicie liczyć się z tym, że tu będzie sporo samochodów.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: El Radio. El Radio.
1: W tym tygodniu będę przybliżał wam kulisy powstania filmu Znachor. Mam na myśli film, który powstał w 2023 roku w reżyserii Michała Gazdy.
2: Ale ja się nie włóczę.
3: A co ty robisz?
2: Szukam.
1: To już kolejna ekranizacja powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, tym razem z Leszkiem Lichotą w roli głównej. Jest to już trzecia ekranizacja tej powieści. Poprzednie powstały w 1937 i w 1981 roku. Renomowany niegdyś chirurg, który stracił rodzinę i pamięć, dostaje szansę na nowe życie, gdy po latach spotyka swoją córkę.
2: Mogę zobaczyć?
3: Jest pan lekarzem?
2: Nie, lekarzem nie jest. Ale mogę pomóc.
1: Co ciekawe, książka Znachor Tadeusza Dołęgi-Mostowicza początkowo była napisana właśnie jako scenariusz filmowy, ale po tym jak dwukrotnie została odrzucona przez producentów, autor postanowił przerobić swoje dzieło na powieść. Pierwsza telewizyjna premiera tej wersji Znachora przyciągnęła przed telewizory rekordową liczbę widzów. Obejrzało ją blisko 2 miliony osób. Znachor okazał się jednym z najchętniej oglądanych filmów w 2025 roku.
0: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Zbliża się 16, już za chwilę w El Radio zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama. Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. Floraloc.pl.
2: Są mecze, których nie wypada oglądać w telewizji. ŁKS Łódź kontra Ruch Chorzów. Niedziela, 11 października, godzina 14.30, Stadion Króla. Dwie duże piłkarskie marki i 90 minut emocji. Zobacz hit jesieni tam, gdzie smakuje najlepiej. Przyjdź na Stadion Króla. Bilety już dostępne na bilety.lkslots.pl.
1: Po reklamie.
3: Kawalerki i mieszkania z tarasem na dachu, pierwsi lokatorzy FAMU przy Ogrodowej. Wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące nowe mundury dla polskiego wojska. Rozdano granty w pierwszej edycji konkursu SOWA dla łódzkich szkół podstawowych i średnich.
4: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Przemysław Nazę, zapraszam. Od października nowi najemcy wprowadzają się do lokali w odnowionym kompleksie przy Ogrodowej 24. Największym zainteresowaniem cieszą się kawalerki, ale w ofercie są także mieszkania dwu- lub trzypokojowe. Najmniejsze z lokali mają po 25 metrów kwadratowych, a największe 67. Prawdziwą gratką są mieszkania z tarasem na dachu z widokiem na manufakturę. Lokatorzy odnowionych FAMU wzięli udział w postępowaniach na wynajem mieszkań, które ogłoszono pod koniec wakacji. Trwają kolejne postępowania, w których każdy zainteresowany może wziąć udział. Ogrodowa 24 to kompleks dawnych FAMU, które zostały pieczołowicie wyremontowane i oddane do użytku w sierpniu. Budynki podzielono na część mieszkalną, biurową i usługową. Zamontowano w nich windy i wprowadzono nowoczesne technologie, jak panele fotowoltaiczne na dachu. Stare podwórze stało się atrakcyjnym zielonym dziedzińcem. Zbudowano tu także zadaszony parking dla rowerów. Mieszkania ogrzewane są z sieci miejskiej. Są wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. Polscy żołnierze dostaną mundury nowego typu. Wzór maskujący Pantera zostanie zastąpiony przez nowy typu Ryś, który pozwoli żołnierzom jeszcze lepiej wtapiać się w otoczenie. Według resortu obrony ich wykrywalność jest o 30% niższa niż mundurów starego typu i dużo trudniej jest je dostrzec w nocy przy użyciu noktowizorów. Ułatwiają też udzielenie żołnierzowi pomocy, mówił podczas prezentacji munduru szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Widzieliście Państwa rozsuwaną kieszeń, która stanowi temblak na wypadek momentu, kiedy żołnierz jest zraniony.
3: Zmiany są szczególnie ważne dla polskich żołnierek, które po raz pierwszy dostaną mundury specjalnie dopasowane do kształtu kobiecej sylwetki. Turniej szachowy, przedstawienie dla seniorów, historia szkoły oczami jej absolwentów i uczniów, lekcje bezpiecznego korzystania z hulajnóg czy mural o tolerancji. To tylko niektóre projekty przygotowane przez uczniów łódzkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w pierwszej edycji konkursu SOWA. Szkoła odporna, wspierająca i aktywna. Łącznie swoje pomysły nadesłało 67 szkół. Konkursowe jury wybrało 25 najciekawszych, które otrzymały granty na ich realizację. Najwyższa przyznana kwota to 18 tysięcy złotych. SOWA to nowy miejski program aktywizacji młodzieży, w którym szkoły podstawowe i ponadpodstawowe zgłaszają projekty działań, a miasto przyznaje granty na ich realizację. Projekty od początku do końca są autorstwa uczniów. Uczniowie je wymyślają i opracowują, następnie po otrzymaniu grantu realizują. Po otrzymaniu grantu każda szkoła ma czas do końca listopada na zrealizowanie swojego projektu, a do 10 grudnia musi przygotować szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonych działań wraz z ich kosztorysem.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H.A. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Poniedziałek, trzeba przyznać, całkiem niezły, jeśli chodzi o aurę. Dzisiaj mamy zachmurzenie umiarkowane, a na termometrach przyjemne 19. W nocy ma być tak w okolicach 9, jutro w Łodzi pogoda taka jak dziś, czyli odczuwalna temperatura w okolicach 20 i czeka nas zachmurzenie umiarkowane.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H.A. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
7: El Radio.
0: Kolejna popołudniowa godzina z El Radiem przed nami. Zapraszam na nią, tu Tomek Miara.

gra dla Was El Radio. W tym tygodniu w Miejskiej Bibliotece będzie się bardzo dużo działo, zwłaszcza atrakcje czekają na tych, którzy są zafascynowani Koreą Południową. Szczegóły już za kilka chwil.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Kłopotów spodziewać się należy w tej chwili na Pabianickiej, trasa WZ. O tej porze to oczywiste, że coraz większy mamy tutaj ruch. Aleja Włókniarzy też zatłoczona, Limanowskiego nie wygląda lepiej, Kopcińskiego zwalnia, na Śmigłego Rydza też trafia się o tej porze zator.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: tu El Radio. W tym tygodniu w Bibliotece Miejskiej w Łodzi będzie dużo na temat Korei Południowej. Już na przykład w środę w Bibliotece Otwartej przy Narutowicza 8/10 spotkanie z Agnieszką Biała-Zbombą, autorką m.in. książek K-Shock, Korea inaczej. Natomiast w piątek Republika Żywiołów. O godzinie 17 w Bibliotece Wolność na Placu Wolności 4 dr habilitowany Marcin Jacobi oraz dr Marlena Oleksiuk opowiedzą o Korei Południowej okiem specjalistów od sytuacji polityczno-społecznej. Natomiast w sobotę ciąg dalszy opowieści koreańskich, czy w Korei mieszkają feministki. Biblioteka Secesja to jest Zachodnia 76, tutaj Anna Sawińska i dr Marlena Oleksiuk oraz Ewa Janiak zastanowią się, jak wygląda sprawa kobieca w tradycyjnym kraju, jakim jest Korea Południowa.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: No i cóż, że ze Szwecji. Okazuje się, że jeśli chodzi o muzykę, Szwecja to nie tylko Abba, Szwecja to nie tylko Ikea. Swedish House Mafia. To jest taki szwedzki zespół muzyczny składający się z trzech DJ-ów i producentów muzycznych. Niektórzy nawet twierdzą, że to jest taka szwedzka ekipa Avengersów. A więc szwedzcy Avengersi postanowili zaprosić do współpracy Likke Lee, kolejną znaną wokalistkę ze Szwecji. Co wyszło z tej współpracy, o tym opowiem Wam za kilka chwil.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Swedish House Mafia wydała utwór, który jest efektem współpracy z Lee Kelly. Nosi tytuł Happiness is So Sad. Utwór został wyprodukowany przez Swedish House Mafia, a nagranie odbywało się w Sztokholmie. Piosenka pojawiła się zaledwie kilka miesięcy po tym, jak Lee Kelly zaprezentowała swój szósty album zatytułowany The After Party.
1: El Radio. 90 i 8 FM.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Nie dość, że na Pabianickiej mamy remont, to jeszcze doszło do stłuczki w tej chwili. Tam całkiem spore utrudnienia na Was czekają. Trasa WZ do tej porze, wiadomo, że już trzeba liczyć się ze sporymi utrudnieniami. Śmigłego Rydza też jedziemy wolniej, na pewno Aleja Włókniarzy, na pewno Konstantynowska, na pewno Limanowskiego. Tutaj jest o tej porze dość tłoczno. Podobnie jak na Kopcińskiego i dalej okolice Ronda Solidarności. Coraz więcej aut na Brzezińskiej, a i Rokicińska niestety o tej porze już oznacza wolniejszą jazdę.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Gra dla Was El Radio, reprezentacja Polski. Dziś wieczorem zagra swój kolejny mecz w ramach Ligi Narodów. Tym razem przeciwnikiem, zresztą nie pierwszy raz, będzie Bośnia i Hercegowina, ale tym razem spotkamy się z nimi na wyjeździe. No bo w Warszawie skończyło się bezbramkowym remisem. No ale od tamtej pory sporo się wydarzyło. Był blamasz w Szwecji, ale była też spektakularna wiktoria nad Rumunią. Co ciekawe, Bośniacy też zdobyli ostatnio 4 punkty. Nadchodząca potyczka zapowiada się więc bardzo interesująco. Mecz Bośnia i Hercegowina Polska zostanie rozegrany dziś wieczorem o 20:45.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Mamy już prawie godzinę 17, słuchacie L Radia, a za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko zawki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. floraloc.pl. Po reklamie.
4: Poszukał seniorkę na policjanta, wyłudził ponad 100 tysięcy złotych. NFZ zaprasza łodzianki na mamografię w środę przy Targowej. Wracają koncertowe przewozy łódzkiej kolei aglomeracyjnej z Łodzi i Warszawy.
2: L Radio. Warto wiedzieć.
5: Miriam Lipińska. Trzecia odsłona programu CPN powinna ustabilizować ceny na stacjach paliw w najbliższym tygodniu, mówią eksperci, ale co do dalszej przyszłości nie chcą na razie mówić, bo końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać.
6: Sytuacja jest daleka od normalizacji, niesie ze sobą ryzyka eskalacji.
5: Mówi Rafał Zywer.

0: analityk rynku paliw z firmy Reflex. Dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88.
1: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe, natomiast na większości stacji będzie to poziom cen maksymalnych.
0: Jutro ceny maksymalne benzyn będą o kilka groszy wyższe niż dziś. Potanieje natomiast olej napędowy. Ministerstwo Infrastruktury chce ostatecznie rozwiązać problem hulajnóg elektrycznych porzucanych byle gdzie, ale także tych podrasowanych, na których można jeździć z prędkością samochodu. W planach są kary za nieodstawienie urządzenia w konkretne miejsce. Z kolei policja i Straż Miejska dostaną odpowiedni sprzęt, dzięki któremu będą mogły sprawdzić, z jaką prędkością naprawdę może jechać dana hulajnoga elektryczna, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
2: Drugim elementem będzie kontrola, którą będą przeprowadzać pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego, którzy będą kontrolować rynek również internetowy, tam gdzie ta sprzedaż tego typu urządzeń się odbywa, ale również sprzedaż w różnych centrach dystrybucji, sprzedaży hulajnóg, tak aby wyeliminować takich też nieuczciwych sprzedawców.
0: Resort chce, żeby nowe przepisy weszły w życie jeszcze w tym roku. 3 cyberataki na firmy z sektora medycznego w ciągu kilku tygodni. Chodzi o Enelmed, Kubusoft i MyDoctor, a wycieki mogły dotyczyć danych medycznych milionów Polaków. Zastępca prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Konrad Komornicki przypomina, że przepisy pozwalają osobom, których dane wyciekły, dochodzić swoich roszczeń przed sądem.
3: Jeśli taka osoba uzna, że w wyniku naruszenia przepisów RODO poniosła szkodę majątkową bądź niemajątkową, ma prawo zażądać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowania.
0: Poszkodowani powinni zachować informacje o incydencie i sprawdzić, czy ich dane znalazły się wśród wykradzionych. Zagranica. Nieszczęśliwy wypadek podczas trwających we Francji protestów licealistów. W mieście Lens na północy kraju 15-latek stracił rękę. Według lokalnych mediów chłopak podniósł granat hukowy użyty przez policję, chcąc go odrzucić, ale granat eksplodował, gdy nastolatek trzymał go w rękach. Władze regionalne podały, że życie chłopaka nie jest zagrożone. Protesty licealistów we Francji zaczęły się w drugiej połowie września. Uczniowie żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę uczniów w klasach i przeciążenie nauczycieli. Wracamy do kraju. Jutro kolejna szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego, czyli 300 zł dofinansowania do noclegu za minimum 3-dobowy pobyt. W pierwszej edycji zainteresowanie było tak duże, że system nie wytrzymał. Nabór wniosków o czek ruszy jutro w południe.
4: Sponsorem pogody w Elradiu jest sieć kwiaciarni H.A. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: Dzisiaj mamy zachmurzenie umiarkowane, a na termometrach nie więcej niż 19 stopni. W nocy oczywiście chłodniej, tak w okolicach 9, a jutro w Łodzi pogoda taka jak dzisiaj, czyli około 19-20 i zachmurzenie umiarkowane.
4: Sponsorem pogody w Elradiu jest sieć kwiaciarni H.A. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Elradio.
5: Kolejna popołudniowa godzina z Elradiem właśnie się zaczyna. Zapraszam na nią, tu Tomek Miara.

0: Alpinista z Polski nie żyje, mężczyzna zginął w Szwajcarii. Kolejny alert o zagrożeniu i kolejne odwołanie w kilkanaście minut. Jak żyć z dzikami w mieście? Dobre praktyki podpowie Ministerstwo Klimatu, korzystając z doświadczeń Gdyni.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis, 42-letni Polak, zginął w szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami. Mężczyzna w czasie wspinaczki spadł z wysokości około 3400 metrów. Według włoskiej agencji Polak zginął w niedzielę podczas schodzenia ze szczytu Mont Plouhach, tuż przy granicy z włoską Doliną Aost. Drugi dziś alert dostali wieczorem mieszkańcy Lubelszczyzny. W wysłanych SMS-ach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało mieszkańców w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Po kilkunastu minutach alert na terenie Lubelszczyzny odwołano. Obecnie nie ma zagrożenia na terenie naszego kraju. Dwóch ministrów spotkało się dziś na polsko-litewskim przejściu granicznym w Budzisku. To szefowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy, którzy zapewniali, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia mówią jednym głosem, a rozmawiali o wyzwaniach migracyjnych i budowaniu odporności na zagrożenia hybrydowe, o czym Paweł Radzewicz.
2: Na granicy Unii Europejskiej i NATO trzeba codziennie reagować na zagrożenia.
3: Drony, balony, sabotaże.
2: Wyliczał litewski minister Martinas Katelinas. Szef polskiego MSWiA Marcin Kierwiński dokładał do tego wyzwania migracyjne, na które obecne rozwiązania nie odpowiadają.
4: Mamy wspólne zdanie w tym zakresie, że te rozwiązania, które zostały przyjęte w pakcie, są głęboko niewystarczające, że ten pakt wymaga rewizji.
2: Dlatego dla bezpieczeństwa wyrywkowe kontrole na polsko-litewskiej granicy pozostają.
0: Póki co, jak zapewnił minister, nie ma mowy o ich zaostrzaniu. Jak radzić sobie z dzikami w mieście bez ich uśmiercenia, podpowie wszystkim samorządom w Polsce Ministerstwo Klimatu. Trwające w resorcie prace aktywnie wspierać będzie Gdynia, która jako pierwsza opracowała obszerny raport dotyczący tego problemu. Tam, gdzie miasto styka się z lasem, obecności zwierząt nie da się uniknąć, ale można sprawić, że ludzie i dziki nie będą wchodzili sobie w drogę, mówi koordynatorka do spraw zwierząt w Gdyni Agata Grzegorczyk.
5: Chodzi nam o pewne zasady, do których będziemy się stosować w mieście, żeby konfliktów na linii człowiek-dzik było jak najmniej, bo do tego właśnie dążymy. Naszym celem nie jest ograniczenie populacji dzików w mieście do zera, ponieważ jest to niemożliwe.
0: Gdyńskie rekomendacje co do tego, jak edukować mieszkańców, jak zabezpieczać śmietniki, czy też które rośliny na miejskich rabatach dzików nie wabią, zostaną teraz przeskalowane na cały kraj. Miało go nie być, ale jednak odbędzie się w trochę innej formie, pod nazwą Polskie Forum Designu. W najbliższy czwartek w Łodzi rusza specjalna edycja Festiwalu Designu. To jedno z najważniejszych i najstarszych takich wydarzeń w naszym kraju. 20. edycja Łódź Design Festiwalu miała odbyć się w maju, ale została odwołana z powodów finansowych i organizacyjnych. Edycja specjalna, jubileuszowa, tym różni się od regularnej, że tematem przewodnim jest design lokalny i właśnie takie wzornictwo będzie można zobaczyć na wystawach, mówi organizator Michał Piernikowski.
6: To będą nie tylko takie tradycyjne techniki, jak kilimy czy ceramika, szkło, ale też druk 3D, bo to taka trochę współczesna forma nowego rzemiosła.
0: Główne wydarzenia zaplanowane są od czwartku do soboty na łódzkim osiedlu pod nazwą Fuzja, ale jedną z wystaw można oglądać tam już od dziś.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: W nocy ma być tak w okolicach 9, jutro w Łodzi pogoda taka jak dziś, czyli odczuwalna temperatura w okolicach 20 i czeka nas zachmurzenie umiarkowane.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio. El Radio w Łodzi.
9: Na 98 FM.

0: Wóz strażacki potrącił śmiertelnie kobietę na przejściu dla pieszych. Rozpoczynają się żniwa kukurydzy. Polacy w tym roku przodują. Przemyt żółwi i papug udaremniony na Sycylii miał być jednym z najwyższych w ostatnich latach.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis, 64-letnia kobieta, zginęła po tym, jak potrącił ją w Łodzi na przejściu dla pieszych wóz strażacki. Do wypadku doszło po południu w pobliżu jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ulicy Zgierskiej. Według wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów, 22-letni kierujący wozem bojowym Państwowej Straży Pożarnej potrącił pieszą podczas skręcania w lewo. Nie ustąpił pierwszeństwa. Potrącona piesza zmarła na miejscu. Szczegóły i przyczyny wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. Czas na kukurydziane żniwa. Kombajny wyjeżdżają w pola kukurydzy ziarnowej. Polska może okazać się jednym z głównych dostawców na rynek unijny, bo we Francji czy na Węgrzech, które do tej pory były liderami, uprawy wypaliła susza. Polscy rolnicy liczą więc na dobre zbiory, które choć częściowo pozwolą zniwelować dotychczasowe straty, mówi pan Mariusz z gospodarstwa w Browinie w Kujawsko-Pomorskim.
2: Wszyscy, co mają kukurydzę ziarnową, z nadzieją na nią patrzą, bo zanosi się na bardzo dobre plony, no i do tego bardzo przyzwoita cena w tym roku, zarówno za mokrą, jak i suchą. Więc tutaj ci, którzy mają kukurydzę, myślę, że trochę się odkują.
0: Ale według najnowszych raportów Komisji Europejskiej produkcja kukurydzy w całej Unii spadnie o 12% w porównaniu z ubiegłym sezonem. Ceny benzyny rosną nie przez Ormus, lecz Ukrainę i demokratów, powiedział dziś prezydent USA Donald Trump. Według amerykańskiego przywódcy za wzrost cen odpowiadają ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie oraz zamykanie rafinerii w Stanach USA rządzonych przez demokratów. Cena benzyny i oleju napędowego używanego intensywnie m.in. przez amerykańskich rolników i w transporcie kolejowym jest ważnym tematem przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Przed wybuchem wojny z Iranem średnia cena oleju napędowego w USA wynosiła $3.81 za galon. We wrześniu podskoczyła niemal dwukrotnie, po raz pierwszy przekraczając kwotę $6.50. Na Sycylii udaremniono przemyt 300 żółwi i 77 papug na Maltę. Ponad 70 z nich należy do gatunków chronionych. Zwierzęta odnaleziono stłoczone w pudełkach i kartonach w samochodzie w porcie Pozzallo na Sycylii. Zarzut przemytu usłyszał obywatel Malty. Zwierzęta zostały skonfiskowane i trafiły do specjalistycznej hodowli. To jedna z największych konfiskat tych chronionych zwierząt we Włoszech. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 zakończyła na drugim miejscu rywalizację w grupie E eliminacji Mistrzostw Europy po dzisiejszej porażce z Włochami 2-6. O tym, czy do przyszłorocznego turnieju Polska awansuje bezpośrednio, czy będzie musiała grać w barażach, zdecydują jutrzejsze rozstrzygnięcia grupy F. Do Euro 2027 w Serbii i Albanii zakwalifikują się zwycięzcy każdej z 9 z grup eliminacji. Najlepsza drużyna z drugich miejsc także otrzyma przepustkę do turnieju głównego. 8 pozostałych o awans powalczy w barażach. I tu szansa dla Polski. Obecnie nasz kraj w rankingu ekip z drugich lokat jest pierwszy, ale jutro może nas jeszcze wyprzedzić Grecja. Wszystko zależy od wyniku jej wyjazdowego spotkania z Irlandią Północną, a także od starcia prowadzących w grupie F Niemiec u siebie z Gruzją.
3: El Radio na pogodę.
4: W Łodzi na niebie trochę chmur. W nocy około 8 stopni. Poranek mglisty, uważajcie za kierownicą. Później szybko pojawi się słońce, a po południu nawet 22 stopnie. Za chwilę dzień z bliska, czyli o tym, co warto wiedzieć, co wydarzyło się dziś bliżej ciebie.
5: Kawalerki i mieszkania z tarasem na dachu, pierwsi lokatorzy FAMU przy Ogrodowej. Przemysław Naze, zapraszam.
1: El Radio.

0: Radio. Bliżej ciebie. Bliżej ciebie.
1: Oszukał seniorkę na policjanta, wyłudził ponad 100 tysięcy złotych.
2: 21-latek został przewieziony do Skierniewic, gdzie usłyszał zarzut oszustwa.
1: Podziemna katedra na Stokach dostępna dla zwiedzających, unikatowe zbiorniki wodne.
3: 8 października pierwszy jesienny pociąg LKA koncertowy.
1: Wracają koncertowe przewozy łódzkiej kolei aglomeracyjnej z Łodzi i Warszawy. Kawalerki i mieszkania z tarasem na dachu, pierwsi lokatorzy FAMU przy Ogrodowej.
4: Panie od 45 do 74 roku życia.
1: NFZ zaprasza łodzianki na mamografię w środę przy Targowej. Rozdano granty w pierwszej edycji konkursu SOWA dla łódzkich szkół podstawowych i średnich. Tydzień zdrowia psychicznego, ponad 100 bezpłatnych wydarzeń. To jest Dzień z Bliska. Przemysław Nazer. Zapraszam.
5: L Radio. Warto wiedzieć.